0: Po razpravi je na vrsti glasovanje. Ko poslanci glasujejo o parlamentarnem poročilu, lahko s predlogi sprememb denimo izbrišejo, preoblikujejo, zamenjajo ali dodajo vsebino besedila. Najprej poteka glasovanje o posameznih predlogih sprememb, nato pa še glasovanje v celotnem spremenjenem besedilu. Ritem dela je precej hiter, saj morajo poslanci včasih glasovati o več 100 predlogih sprememb. Čeprav je morda presenetljivo, poslanci običajno glasujejo z dvigovanjem rok. Večino določi predsedujoči seji. Kot si lahko predstavljate, je zelo pomembno, da ne pride do napak, zato mora predsedujoči ob najmanjšem dvomu zaprositi za elektronsko glasovanje, da bi dobil natančnejše rezultate. Na plenarnih glasovanjih je ponavadi potrebna absolutna večina, torej več kot polovica oddanih glasov. Izid glasovanja je veljaven, če je dosežena sklepčnost, kar pomeni, da mora biti navzoča vsaj tretjina poslancev. V nasprotnem primeru se glasovanje preloži na naslednjo sejo. Po glasovanju v besedilu lahko poslanci ponovno prevzamejo besedo in pojasnijo svojo odločitev ali odločitev politične skupine. Na izid glasovanja se lahko odzove tudi Evropska komisija, ki lahko deli svoje ugotovitve. Na plenarnem zasedanju se seveda dogaja še veliko več in nemogoče bi bilo vse povzeti v enem samem podcastu. Na zasedanjih se na primer sprejema tudi letni koledar dela parlamenta. Ta določa tedne, ko potekajo seje parlamentarnih odborov in seje političnih skupin. Državljani lahko razprave spremljajo v živo na uradni spletni strani Evropskega parlamenta. Parlament je za obiskovalce odprt tudi med plenarnimi zasedanji. Če vas zanima dogajanje na plenarnih zasedanjih in bi radi izkusili demokracijo v živo, lahko celo vstopite v dvorano in za nekaj trenutkov spremljate potek zasedanja. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Was haben Autos, Waschmaschinen und moderne Gebäude gemeinsam? Ganz einfach. Bei ihrer Herstellung kommt Stahl zum Einsatz. In unserer hochindustrialisierten Welt können wir uns ein Leben ohne diesen wichtigen Werkstoff nicht mehr vorstellen. Stahl ist jedoch für einen großen Teil der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Um die Ziele des europäischen Grünen Deals zu erreichen, muss die EU ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern und die europäische Stahlindustrie muss ihren Teil dazu beitragen. Aber ist es überhaupt möglich, umweltfreundlich Stahl herzustellen? Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Stahlindustrie und darum, was die Europäische Union tut, um sie nachhaltiger zu machen. Stahl ist aus den meisten Industriezweigen der EU nicht wegzudenken. Schätzungsweise sind in der Europäischen Union zurzeit pro Kopf etwa 12 Tonnen Stahl in Gebrauch. Die europäische Stahlindustrie unterhält mehr als 500 Produktionsstätten in 23 EU-Staaten und von der Branche hängen EU-weit mehr als 2,6 Millionen Arbeitsplätze ab. Doch die Stahlindustrie spielt nicht nur auf dem Arbeitsmarkt eine größere Rolle. Sie ist auch für rund 5% der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Die Stahlindustrie ist einer der Industriezweige, in denen die Emissionsreduzierung besonders große Schwierigkeiten bereitet. Deshalb kostet der ökologische Wandel hier auch mehr als in anderen Branchen, zum Beispiel in der Luftfahrt oder der Zementindustrie. Weltweit gehören die europäischen Stahlhersteller heute schon zu den CO2-effizientesten. Eine Tonne Stahl, die in Europa erzeugt wird, verursacht weniger Emissionen als eine Tonne Stahl aus China oder den USA. Aber das reicht noch nicht. Um die Emissionen wirklich drastisch herunterzufahren, müssen wir die Ziele höher stecken. Wie also lässt sich Stahl nachhaltiger oder sogar CO2-frei herstellen? Wenn man die CO2-Emissionen der Stahlindustrie verringern will, hat man drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: Recycling. Dabei werden Abfälle, die bei der Herstellung entstehen, der sogenannte Stahlschrott, wiederverwendet. Damit lassen sich nicht nur die CO2-Emissionen um mehr als die Hälfte reduzieren. Das Gleiche gilt für Luft- und Wasserverschmutzung und Wasserverbrauch. In einigen Industriezweigen, zum Beispiel im Automobilbau oder im Bauwesen, ist die Nutzung von Recyclingmaterial jedoch schwierig bis unmöglich. Zweite Möglichkeit: Nutzung von Wasserstoff, der ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Dadurch ließe sich vollkommen CO2-freier Stahl herstellen. Nachteil: Schätzungen zufolge wäre dafür jährlich fast doppelt so viel Ökostrom nötig, wie zurzeit in ganz Deutschland pro Jahr produziert wird. Und natürlich ist dieser Strom nicht nur für die Stahlindustrie gedacht. Dritte Möglichkeit: Von der Stahlindustrie entwickelte Verfahren zur CO2-Abscheidung und Speicherung. Doch diese Verfahren sind für die Hersteller in technischer Hinsicht problematisch und die CO2-Speicherung nimmt viel Platz in Anspruch. Die Herstellung von Stahl ohne CO2-Emissionen ist also möglich, aber sie ist mit hohen Kosten verbunden. Genau hier kommt die EU ins Spiel. Im Jahr 2020 legte sie mitten in der Corona-Pandemie ihren bisher ehrgeizigsten Wirtschaftshilfsfonds auf. Dieses Konjunkturprogramm trägt den programmatischen Titel Next Generation EU. Es ist 750 Milliarden Euro schwer und soll der Wirtschaft aus der Krise helfen, indem es sie umweltverträglicher und digitaler macht. Kernstück des Programms ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität. In diesem Zusammenhang müssen die EU-Staaten Pläne vorlegen, wie sie das Geld, das ihnen bereitgestellt wird, ausgeben wollen. Mehr als ein Drittel dieser Gelder muss in den ökologischen Wandel fließen. Eine breite Palette von Investitionen soll zudem der Fonds mit dem sprechenden Namen InvestEU anschieben, unter anderem in energieintensiven Branchen wie der Stahlindustrie. Daneben gibt es den Innovationsfonds, eines der weltweit größten Finanzierungsprogramme für innovative und CO2-arme Technik. In seinem Rahmen stehen von 2021 bis 2030 insgesamt 18 Milliarden Euro zur Verfügung, um Industrielösungen auf den Markt zu bringen und die CO2-Emissionen in Europa zu verringern. Darüber hinaus gibt die EU über das Forschungsprogramm Horizont Europa Geld für Forschungs- und Innovationsvorhaben, die bahnbrechende CO2-neutrale Stahlherstellungsverfahren zutage fördern sollen. Auch private Investitionen tragen dazu bei, dieses Ziel zu erreichen. Und nicht zuletzt hat sich das Emissionshandelssystem der EU als wirksames Instrument zur Verringerung der Treibhausgasemissionen erwiesen. Es sollte daher eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele für das Jahr 2030 spielen. Das Emissionshandelssystem sorgt dafür, dass für CO2-intensive Energie, die die Erde belastet, entsprechend viel zu zahlen ist. Natürlich muss der Wandel der Eisen- und Stahlbranche im breiteren Kontext betrachtet werden. Andere Wirtschaftszweige stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Für sie gilt der gleiche Zeitplan und sie haben mit vergleichbaren Problemen zu kämpfen. Deshalb brauchen wir ein Gesamtkonzept, um auszuloten, wie alle Industriezweige in der EU CO2-frei werden können. Die Reduzierung der CO2-Emissionen in der Stahlindustrie ist eine große Herausforderung. Sie ist jedoch ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Umstrukturierung unserer Industrie und sie ist in greifbarer Nähe. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
2: Quando si tratta di proteggere i diritti dei consumatori dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo svolge un ruolo fondamentale. Garantire parità di trattamento, trasparenza e sicurezza è di vitale importanza per un mercato come quello dell'Unione, che conta più di 450 milioni di consumatori. Ma quali sono questi diritti e come vengono tutelati i consumatori?
3: In quanto consumatori godete di determinati diritti, ovvero principi fondamentali, che vi assicurano protezione e un trattamento equo sul mercato. Nell'Unione Europea questi diritti non rappresentano soltanto vaghi ideali, ma sono sanciti da un solido quadro normativo che ne garantisce la tutela. Il Parlamento europeo ha contribuito in vari modi a rafforzare i diritti dei consumatori. Ne è un esempio la direttiva intesa ad armonizzare le leggi che li tutelano nei diversi Paesi membri, garantendo ai consumatori informazioni chiare e attendibili sugli acquisti fatti online o in negozio. Sono contemplati tutti gli aspetti dei prodotti, dalla descrizione ai prezzi, dalle modalità di consegna ai diritti di recesso.
2: Cominciamo la nostra rassegna parlando del diritto a informazioni chiare e trasparenti. Che stiate acquistando un prodotto o un servizio, le imprese sono tenute a fornirvi informazioni corrette e comprensibili al riguardo, tra cui specifiche, prezzo, eventuali imposte o tasse, ma anche termini e condizioni dell'acquisto.
3: Da consumatori avete anche il diritto di recesso, noto come periodo di riflessione. In questo lasso di tempo di 14 giorni, dal ricevimento di un prodotto o dalla sottoscrizione a un servizio, il consumatore può cambiare idea e decidere di recedere dal contratto. Questo diritto può essere esercitato senza dover fornire alcuna spiegazione.
2: Un'altra importante tutela è il diritto a 2 anni di garanzia. In poche parole, se un prodotto che avete comprato nell'Unione è difettoso o non corrisponde alla descrizione, avete il diritto di farlo riparare o sostituire gratuitamente dal venditore entro 2 anni dall'acquisto. Questa garanzia vale per tutti i prodotti venduti nell'Unione Europea.
3: L'Unione ha anche a cuore la sicurezza dei consumatori. In base al nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, in vigore dal 2023, i prodotti venduti in Europa devono rispettare norme di sicurezza rigorose per garantire che non rappresentino un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori. Il regolamento riguarda tutti i prodotti, dai giocattoli all'elettronica, dai cosmetici agli elettrodomestici. Se si scopre che un prodotto non è sicuro, l'Unione attiva dei meccanismi per ritirarlo dal mercato e informare adeguatamente i consumatori di eventuali rischi.
2: Da ultimo, non possiamo dimenticare i diritti digitali. Lo shopping online e i servizi digitali sono in aumento e l'Unione è intervenuta per proteggere i dati personali e la privacy dei consumatori. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o GDPR, disciplina il modo in cui aziende e organizzazioni gestiscono i dati personali. Così i consumatori hanno un maggior controllo sulle loro informazioni e l'utilizzo dei dati avviene in modo responsabile e sicuro.
3: Ma cosa significa tutto ciò per i consumatori dell'Unione Europea? Significa che possiamo fare acquisti in tutta tranquillità, sapendo di essere protetti da norme che ci garantiscono un trattamento equo, trasparenza e sicurezza nel mercato. Significa che possiamo decidere in modo informato sui prodotti e servizi che acquistiamo e che se qualcosa va storto, i nostri diritti saranno tutelati. E allora, buona giornata mondiale dei diritti dei consumatori!
2: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale.
5: Често слушаме за законите на Европейския съюз, които се изготвят в Брюксел. Но какво се случва, когато те бъдат нарушени? Или когато държавите не могат да постигнат съгласие, какво всъщност означават тези закони? Именно в такива случаи важна роля има Съдът на Европейския съюз. Съдът е съдебният орган на Европейския съюз. А каква е задачата му? Да гарантира, че правото на Съюза се тълкува и прилага по един и същ начин от всички държави членки. Това означава, че всички държави, институции и дружества спазват едни и същи правила, както и че вашите права като гражданин на Европейския съюз са защитени. Седалището на съда се намира в Люксембург. Той се състои от 2 основни органа. Първият е самият съд. Той играе важна роля, когато националните съдилища не са сигурни как да тълкуват правото на Европейския съюз. Те могат да поискат така нареченото преюдициално заключение. Освен това, съдът прави преглед на някои актове на Съюза, за да провери дали те следва да бъдат отменени и разглежда жалби по правни въпроси от Общия съд. Вторият орган е Общият съд, който разглежда предимно дела, заведени от физически лица, дружества или организации, по-специално когато те оспорват решения, взети от европейските институции. В съда има по един съдия от всяка държава членка на Европейския съюз. Той или тя се подпомага от генерални адвокати, които изготвят независими правни становища в помощ на решенията. Съдебните заседания са публични и на тях се осигурява устен превод на всички 24 официални езика на Съюза. Първият председател на Съда на Европейската общност за въглища и стомана е Масимо Пилоти, италиански съдия. В речта си, при встъпването в длъжност през 1952 година, той изразява духа на съда със следните думи.
6: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
5: Съдиите в съда имат само една цел – да покажат, че заслужават доверието, което им гласуват държавите членки, а именно да се посветят изцяло на благото на общността. И така, по какви дела се произнася Съдът на Европейския съюз? Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, съдът решава правни спорове, когато държавите нарушават правото на Съюза. Например, когато дадена държава членка не прилага правилно някоя европейска директива. Второ, той се намесва, когато националните съдилища поискат помощ. Например, ако съд в Италия или в Полша не е сигурен как да тълкува дадено правило на Европейския съюз, той може да поиска разяснения от съда. И третият случай е, когато европейските институции са изправени пред предизвикателства. Да кажем, че парламентът или комисията приемат регламент, за който някой смята, че нарушава основните права. Ако съдът потвърди това, той може да реши да отмени закона. Да видим, кое е едно от най-известните решения на съда. През 2017 година той заяви, че Uber е транспортно дружество, а не просто цифрова платформа. Това промени начина, по който дейността му се регулира в Европа. А защо всичко това има значение за вас? Независимо дали купувате нещо онлайн, работите в чужбина или сте загрижени за защитата на личните данни, законите на Европейския съюз имат влияние върху живота ви. Съдът гарантира, че те се прилагат справедливо. Съдебните решения създават прецеденти. Те оформят бъдещите политики на Съюза по въпроси като миграцията, действията в областта на климата, правата на потребителите и други. Така че, следващият път, когато чуете за важно решение на европейско равнище или правна битка за цифровите права, имайте предвид, че Съдът на Европейския съюз работи зад кулисите, за да защитава върховенството на закона в целия съюз. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
7: Европа е един из най-бързо урбанизованих регионов на света. Jest w niej wiele różnorodnych miast i miasteczek, które są głównymi ośrodkami działalności gospodarczej i społecznej. Jednak miasta są często przeludnione, a to ma znaczny wpływ na jakość życia. Dla Unii Europejskiej mobilność miejska, czyli możliwości poruszania się w miastach, jest najważniejszym aspektem włączenia społecznego i kluczowym czynnikiem dobrobytu obywateli. Dlatego chcę stworzyć inteligentniejsze i bardziej zrównoważone systemy mobilności w miastach. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku opowiemy o ekologiczniejszej, zdrowszej i bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej w całej Europie. Bardziej zrównoważone podejście do mobilności miejskiej jest konieczne, aby obniżyć emisyjność transportu i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jednocześnie dzięki temu podejściu można stworzyć systemy mobilności miejskiej, które są opłacalne i przyjazne dla środowiska oraz sprzyjają włączeniu społecznemu. W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nowe unijne ramy mobilności miejskiej. Wytyczają one kierunek rozwoju transportu w miastach i miasteczkach Unii Europejskiej. To kompleksowy plan działania, który ma zmienić sposób, w jaki poruszamy się w miastach. Zgodnie z nim, miejskie środki transportu powinny być ekologiczniejsze, bardziej cyfrowe i odporne. Plan ten ma pomóc miastom osiągnąć cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku. Wspieranie zrównoważonego transportu jest najważniejszym elementem unijnych ram mobilności miejskiej. Dlatego Unia zachęca, aby chodzić pieszo, jeździć na rowerze i korzystać z transportu publicznego zamiast jeździć samochodem. Te możliwości poruszania się mają być bardziej dostępne i niezawodne. Dzięki temu ludzie będą wybierali je zamiast mniej zrównoważonych środków transportu. W ramach mobilności wskazano również, jak ważną rolę w mobilności miejskiej odgrywa cyfryzacja. Technologie cyfrowe można bowiem wykorzystywać, by usprawniać zarządzanie ruchem, zmniejszać korki i zwiększać wydajność transportu publicznego. Dodatkowo ramy mają ułatwić korzystanie z usług mobilności współdzielonej, np. systemów wypożyczania rowerów czy samochodów. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów na drogach. Innym ważnym elementem ram jest odporność. Unia Europejska chce zagwarantować, że miasta będą przygotowane na wszelkie zakłócenia i będą mogły na nie reagować. Chodzi na przykład o ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianą klimatu czy kryzysy takie jak pandemia COVID-19. Aby osiągnąć taką odporność, należy opracować plany awaryjne i inwestować w odpowiednią infrastrukturę. Nowe unijne ramy mobilności miejskiej obejmują też włączenie społeczne. Mobilność miejska powinna być dostępna dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich wieku, stopnia niepełnosprawności czy sytuacji finansowej. Transport publiczny ma być więc dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz mniej zamożnych grup społecznych. Kolejnym ważnym elementem unijnych ram mobilności miejskiej jest finansowanie. Unia Europejska zapewnia wiele możliwości finansowania, za pomocą których wspiera miasta w realizacji projektów dotyczących mobilności. Środki te pomagają miastom wdrażać innowacyjne rozwiązania, np. autobusy elektryczne czy inteligentne systemy zarządzania ruchem. Weźmy na przykład belgijską Gandawę. Dzięki finansowaniu unijnemu miasto to zrealizowało projekty mające wspierać zrównoważoną mobilność. Powstały tam na przykład strefy niskiej emisji i rozbudowano infrastrukturę rowerową. W rezultacie znacznie zmniejszył się ruch samochodowy oraz poprawiła się jakość powietrza w mieście. Od 2002 roku w połowie września Komisja Europejska organizuje Europejski Tydzień Mobilności. Podczas tego tygodnia promuje czystą mobilność i zrównoważony transport miejski. Ma to poprawić zdrowie publiczne i jakość życia obywateli. Wydarzenie to ma zachęcić miasta i miasteczka w całej Europie do wdrażania i promowania zrównoważonych środków transportu. Mieszkańcy mogą też wtedy wypróbować sposoby przemieszczania alternatywne dla samochodów. Inicjatywa ta nie tylko edukuje o zaletach bardziej zrównoważonej mobilności. Zachęca też obywateli do działania i zaangażowania w życie społeczności. Przez 7 dni miasta organizują liczne akcje, takie jak przejażdżki rowerowe czy dni bez samochodu. Mieszkańcy mogą też wziąć udział w warsztatach z planowania przestrzeni miejskiej i poznać zalety transportu publicznego. Jest to tydzień pełny innowacji, podczas którego wszyscy biorą udział w tworzeniu przyjaźniejszej przestrzeni miejskiej. Przez ostatnie 20 lat Europejski Tydzień Mobilności organizowało coraz więcej miast. Obecnie każdej jesieni odbywa się w ponad 3000 małych, średnich i dużych miast europejskich. Jednym z najważniejszych sukcesów Europejskiego Tygodnia Mobilności jest wdrożenie stałych środków, które mają usprawnić mobilność miejską. Na przykład w 2023 roku wiele miast zaczęło stosować rozwiązania w dziedzinie elektromobilności oraz inteligentne technologie transportowe. Oto przykład takiego sukcesu. Stolica Słowenii, Lublana, jest pionierem w zrównoważonej mobilności miejskiej. Miasto to od wielu lat bierze udział w Europejskim Tygodniu Mobilności. Dzięki temu wprowadziło duże zmiany w swojej przestrzeni miejskiej. Rozbudowało strefy dla pieszych, ulepszyło sieć transportu publicznego oraz zachęcało do jazdy na rowerze jako zrównoważonym środku transportu. Wysiłki te opłaciły się i w 2016 roku Lublana otrzymała tytuł Zielonej Stolicy Europy. Jakość powietrza w mieście polepszyła się, a mieszkańcy cieszą się wyższą jakością życia. W maju 2023 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych unijnych ram mobilności miejskiej. Podkreślił w niej, że na obszarach miejskich należy wprowadzić bardziej zrównoważone, wydajne i dostępne systemy transportu, które podniosą jakość życia w Unii Europejskiej. Zwrócił też uwagę na to, że mobilność miejska musi opierać się na inteligentnych, sprzyjających włączeniu społecznemu, przystępnych cenowo, konkurencyjnych, zrównoważonych oraz multimodalnych rozwiązaniach w zakresie transportu. Dzięki temu będzie można osiągnąć unijne cele gospodarcze, środowiskowe, cyfrowe oraz dotyczące zdrowia. Rozwiązania te obejmują transport publiczny, aktywną mobilność, np. chodzenie na pieszo czy jazdę na rowerze, oraz rozwiązania w dziedzinie mikromobilności, np. hulajnogi elektryczne. Choć miasta odniosły już wiele sukcesów w dziedzinie zrównoważonego transportu, pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Muszą walczyć z korkami i zanieczyszczeniem powietrza oraz więcej inwestować w infrastrukturę. Aby miasta i miasteczka mogły się rozwijać, muszą ze sobą współpracować. Konieczna jest też również współpraca decydentów politycznych i obywateli. Podniesie to komfort życia w miastach i sprawi, że będą one przyjaźniejsze dla środowiska. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
8: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban a szavazási rendszer működését vizsgáljuk meg.
9: Az európai polgárok 5 évente szavaznak arról, hogy kiképviseljék őket az Európai Parlamentben a soron következő jogalkotási ciklusban. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Minden tagállam eltérő számú képviselőt delegál. Hogy pontosan hányat, azt a csökkenő arányosság elve határozza meg. Minél nagyobb egy adott tagállam lakossága, annál több képviselő megválasztására jogosult. A nagyobb tagállamok képviselői a kisebb országokéhoz képest azonban több állampolgár képviseletét látják el. Az egyes országok minimum 6 és maximum 96 európai parlamenti mandátumot szerezhetnek.
8: Bár országonként némileg eltérhet a szavazás menete, az alapelveket illetően nincsenek különbségek. Tagállamtól függően a polgárok politikai pártra, egyéni jelöltekre vagy akár mindkettőre voksolhatnak. Az uniós választások arányos képviseleten alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a pártok által elnyert parlamenti helyek száma egyenesen arányos az általuk megszerzett szavazatok számával. És ki adhatja le a voksát?
9: Szavazásra az uniós tagországok azon állampolgárai jogosultak, akik betöltötték az országukban érvényes választójogi korhatárt. Ez Ausztriában, Belgiumban, Németországban és Máltán 16, Görögországban 17, a többi tagállamban pedig 18 év. A származási országuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok a hazájukban állított jelöltekre vagy a lakóhelyük szerinti országban állított jelöltekre is leadhatják szavazatukat. Minden választópolgár azonban csak egyszer szavazhat egy adott választáson. Magyarországon június 9-én lesznek az európai választások. És hogyan zajlik a szavazás?
8: A szavazólapon pártlisták, azaz a pártok által előzetesen felállított jelölt listák közül választhatunk, a párt neve alatti körbe írt X-el. Így bár pártokra voksolunk, szavazatunkkal közvetetten hozzájárulunk ahhoz, hogy az adott párt jelöltjei európai parlamenti mandátumot szerezzenek. A képviselői helyeket a jelöltek a pártlistán szereplő sorrendben foglalhatják el, a pártra leadott szavazatok száma alapján. Néhány uniós országban mi dönthetünk arról, hogy az előzetesen felállított pártlistákra vagy külön a pártok listáin szereplő jelöltekre szavazunk-e?
9: A szavazatok számlálása akkor kezdődhet meg, miután lezárult a szavazás. Minden politikai párt a kapott szavazataival arányban küldhet képviselőket a parlamentbe. Így érvényre jut a választói akarat.
8: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
9: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.